0: Ja ne cumpli țierii, păi jurate!
1: Fraier Radio. Kjer narodno zabavno zveni frajersko. Yeah. A zdaj se hodi domu!